0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
7: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: Na cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.
0: Autopromocja.

wybrzeża szedł, bezdrożami biegł, słuchał różnych prawd z zachodu po wschód, lecz nie znikał brak, lecz nie znikał głód. Gdy zatrzymał się na rozstaju dróg, zamiast w górę biec, zaczął schodzić w dół. Tak trudno się szło, kolan ostry ból, chciał powstrzymać go, nie pozwolił mu.

0: wiosny. Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

0: ściśniętą i woła, czy coś panu podać? Tak, tak, krzyczy serce, lecz co mówią ręce, że serce kieszeni nie czuje. Więc ciągle nieznany przechodzę stragany, mamrocząc, nie, nie, nic, dziękuję. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
2: Jest niedziela, 17 maja. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Wyobraź sobie, że stoisz na szczycie jednej z galilejskich gór. Jest ciepło. Delikatny wiatr powoduje falowanie soczyście zielonej trawy. Nieopodal stoi grupa mężczyzn. Jednym z nich jest Jezus.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Dla uczniów Jezusa Galilea była miejscem, w którym się urodzili i wychowali. Tam poznali Jezusa. Słuchali Jego nauczania, widzieli czynione przez Niego cuda. Tam przeżyli z Nim najpiękniejsze chwile. Jezus kazał im wrócić do Galilei, do miejsca, gdzie zaczęła się ich wiara. Co jest Twoją Galileą? Gdzie przeżyłeś najpiękniejsze chwile z Bogiem?

Nakaz misyjny skierowany jest również do nas. Jezus posyła nas, byśmy świadczyli o Jego dobroci i miłości w naszej

Jezus obiecał, że będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie musimy polegać tylko na własnych siłach. On umacnia nas swoją obecnością, uzdalnia do miłości, daje pocieszenie w trudnych chwilach. Posłuchaj jeszcze raz tekstu Ewangelii ze świadomością, że Jezus jest teraz przy Tobie.

11 uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

możesz nadal trwać w obecności Jezusa. Jeśli chcesz, porozmawiaj z Nim o tym, co odkryłeś podczas dzisiejszej modlitwy.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Parara, parara,
2: audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
4: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek.
4: No taki jakiś, nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele.
4: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
1: żebyś nie był bez piosenki,
4: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
4: westchnąć.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to song dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
1: na to, żebyś ty patrzał weselej.
0: Jej słowa, melodia i rytm.
1: O!

niecierpliwie niedzieli czekają oboje. Cały dzień będą razem i tylko we dwoje. Pod zegarem o ósmej umówili się. Miłość będzie ich wiodła w ten szczęśliwy dzień. Gdy są razem, spojrzeniem wyzwani,

0: Audycja parara. Ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
0: No cześć. Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klą.

nie wiem jak. Taki fakt się przydarzył, a nim czuł, a nim snuł, a nim marzył. A nim śnił, a nim chciał, a nim zamiar taki miał. Środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. I wschodzi słońce,

0: Dzień dobry, dziś jest niedziela 17 maja, oczekujemy na transmisję mszy świętej z katedry wrocławskiej, to już za chwilkę, no i zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radio Rodzina przy mikrofonie Judyta Exner, jestem z wami do godziny 15.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Kochane dzieci, kochani rodzice, wszyscy zgromadzeni bracia i siostry, przeżywamy w naszej parafii uroczystość pierwszej rocznicy Komunii Świętej. Rok temu przystępowaliście do pierwszej Komunii Świętej. Otworzyła się droga do jak najczęstszego przyjmowania Pana Jezusa do swojego serca w Komunii Świętej. A w Kościele też dzisiaj przeżywamy bardzo ważną uroczystość, bo jest to uroczystość w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Po zmartwychwstaniu Pan Jezus przez 40 dni ukazywał się swoim uczniom w swoim uwielbionym ciele. I po 40 dniach zabrał ich na górę i tam wobec nich wstąpił do nieba, wstąpił do Ojca Niebieskiego. My wiemy, że na końcu czasów Chrystus ponownie przyjdzie w swojej chwale, ale przychodzi do nas w Słowie Bożym, przychodzi do nas w znakach sakramentalnych, zwłaszcza w Eucharystii, przychodzi do nas w drugim człowieku. Tę najświętszą ofiarę sprawujemy za dzieci rocznicowe, za waszych rodziców, wasze rodzeństwo, waszych dziadków chrzestnych, waszych nauczycieli, wychowawców, katechetów, tych wszystkich, którzy dbają o wasz rozwój, abyście wyrośli na dobrych ludzi przepełnionych miłością Pana Jezusa. A teraz, przystępując do świętych tajemnic naszej wiary, uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami.
2: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami.
2: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie Jezu, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami.
2: Zmiłuj się.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, w niebo wstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury. Spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie mistycznego ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale, który z Tobą żyje.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie, wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności i w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu, kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba. Przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Oto Słowo Boże.

wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy i Straszliwy jest wielki.

Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście widzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa. Czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących. Na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. Oto Słowo Boże.

11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

0: Bądźcie sobie. Kochane dzieci, Pan Jezus dzisiaj mówi takie bardzo ważne słowa, zanim rozstanie się z apostołami i wstąpi do nieba. Pamiętacie te słowa? Co Pan Jezus powiedział? Idźcie, nie, w pokoju też. Ale dzisiaj mówi, idźcie, tak, to, kto mi zacytuje? Idźcie i co zróbcie? No, coś zostało. Czytamy jeszcze raz. Z uwagą słuchajcie. Mówi tak. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czyli powtarzamy. Pierwsze, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wiecie, dlaczego teraz zostaliście ochrzczeni? Bo Pan Jezus nakazał apostołom i ich następcom tak czynić, żebyśmy się stali dziećmi Bożymi. Co potem dalej mówi? Co jeszcze mówi ważnego? Ostatnie słowa. A oto ja jestem z kim? Z wami. Jak długo? Aż do skończenia świata. Gdzie Pan Jezus jest obecny w Kościele? No wszędzie jest obecny, nie ulega wątpliwości. Ale jest takie szczególne miejsce w Kościele. W katedrze też jest szczególne miejsce. Trzeba się dobrze w katedrze rozejrzeć, bo tak jest świetnie. Tam jest w tej kaplicy, tam się świeci czerwona lampka. Dwie czerwone lampki się świecą u góry i dwie czerwone lampki się świecą przy tabernakulum. Idziemy na wycieczkę? Chodźcie. Przejdziemy się po kościele. Chodźcie. Żeby zobaczyć dokładnie. Chodźcie. Chodźcie wszyscy tutaj. Zobaczcie, w katedrze jest specjalna kaplica, tak nazywamy to miejsce. Przyjdźcie wszyscy tutaj, chodźcie. Tak tutaj zajdźcie, żeby wszystko było, żeby wszystkie dzieci widziały. Zobaczcie. Chodźcie jeszcze z tej strony, tak żeby wszystko było widać. Tam nie będziecie widać. Chodźcie tutaj, zajdźcie. Bardzo ładnie. Zobaczcie. Jest tabernakulum, prawda? Tam jest napisane Kyrie eleison, po grecku Panie zmiłuj się. Taka jest ozdoba na tych drzwiczkach złotych, złoconych. Obok palą się dwie świeczki, oliwne świeczki, żywy płomień, który mówi, że Pan Jezus jest prawdziwie tutaj obecny. Jest krata, która zabezpiecza, prawda, bo chronimy to, co jest najcenniejsze. I oprócz tego, popatrzcie do góry, są dwie lampki, które też świecą na czerwono i jest napisane w dwóch językach. Po polsku kaplica Najświętszego Sakramentu, przyklękamy, albo po łacinie Sanctissimus Sacramentum Adoramus. Adoramus to znaczy tyle, co przyklękamy. Czyli przechodząc tędy, przyklękamy na jedno kolano. Właśnie w ten sposób, tak jak ja to robię, prawda? Wracamy tędy, wrócimy na swoje miejsca. Proszę iść za mną. W katedrach jest specjalna kaplica. Także tutaj, gdzie jest ołtarz, nie ma Najświętszego Sakramentu. Dopiero za chwilę, w czasie mszy świętej, Pan Jezus do nas przyjdzie. My się tutaj przed ołtarzem kłaniamy, nie? Ale ważne jest to, zobaczcie, jak jedziecie gdzieś na wycieczkę, zwiedzacie jakiś kościół, to warto się zapytać, gdzie w tym kościele, czy zauważyć, gdzie w tym kościele jest Najświętszy Sakrament. Jest przechowywany Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie ołtarza. A ja się tak zapytam, zobaczymy, co nam zostało po roku. A co to jest Komunia Święta?
1: Ciało Jezusa.
0: Ciało Jezusa, dobra. Okej. Jak jeszcze możemy powiedzieć?
2: Eucharystia.
0: Eucharystia, dobrze. Ciało Jezusa, Eucharystia. Jak jeszcze możemy powiedzieć? Co to jest Komunia Święta? Ciało Chrystusa, dobrze. A skąd my wiemy, że to jest ciało Chrystusa? To jest trudniejsze pytanie. Skąd wiemy, że to jest ciało Chrystusa? Kto wie? Bo tak powiedział, a kiedy tak powiedział? Świetnie.
1: Podczas ostatniej wieczerzy?
0: Podczas ostatniej wieczerzy. Co Pan Jezus powiedział podczas ostatniej wieczerzy? Bierzcie. To jest ciało moje, które za was i za wielu będzie wydane na odpuszczenie grzechów. Potem wziął kielich z winem i co powiedział? Bierzcie i pijcie. Wylana na odpuszczenie grzechów. I jeszcze bardzo ważne słowa. To czyńcie na moją pamiątkę. To czyńcie na moją pamiątkę. Czyli każda msza święta jest uobecnieniem ofiary Chrystusa. Tego, co Pan Jezus powiedział w Wieczerniku, tego, czego dokonał na krzyżu, czyli przelał za nas swoją przenajdroższą krew, złożył siebie w ofierze, został z nami pod postacią chleba. Jest jakaś różnica między chlebem taki, który mamy w domu, nawet jak to jest opłatek w Wigilię, a tym chlebem eucharystycznym, który jest w Kościele. Jest jakaś różnica? Jaka? Fundamentalna, jaka? Chłopaki, nie śpimy.
1: Taka, że w hostii jest ciało Chrystusa?
0: Tak, że tutaj po wypowiedzianych słowach kapłana w czasie konsekracji jest prawdziwie, rzeczywiście obecny z nami Pan Jezus i On chce przychodzić do naszego serca. Myśmy przy pierwszej Komunii Świętej, dzisiaj nawet to pasuje, bo dzisiaj mówimy o niebie, prawda? Pan Jezus wstępuje do nieba. Mówiliśmy taką rzecz, że jak jest coś bardzo dobrego, coś nam smakuje, a jak sobie przypomnicie pierwszą Komunię Świętą, no to ta potrawa, która była taka gwoździem programu, możemy powiedzieć, to był tort pierwszokomunijny. Pamiętacie? Pamiętacie jeszcze ten tort? Kto pamięta, ręka do góry? Dobrze, okej. I jak jemy coś dobrego, pomijając już ten tort, bo na pewno był dobry, coś bardzo dobrego, to mówimy, że co? Niebo. Niebo w gębie, tak mówimy. Jest takie powiedzenie, niebo w gębie. A jak przychodzi Pan Jezus, to co jest? Niebo gdzie? Niebo w sercu. Niebo w sercu. I mówiliśmy o takich dwóch postaciach. Mówiliśmy o takiej dziewczynce, Helence Hoffmann, czyli siostrze Dulcissimie Hoffmann, pamiętacie? I mówiliśmy, że proboszcz, jak ją przygotował do pierwszej Komunii Świętej, to powiedział, że co należy budować w sercu dla Pana Jezusa? Kapliczkę. Kapliczkę. I mówiliśmy o takim chłopcu, który, Karolu, prawda? Karol już jest święty, już został ogłoszony święty. Ja się pochwalę, że byłem na tej uroczystości, kiedy papież Leon ogłaszał Karola świętym. I święty Karol miał takie powiedzenie, że Eucharystia to moja autostrada do nieba. Eucharystia jest moją autostradą do nieba. I zobaczcie, to bardzo ważne, kiedy my w każdą niedzielę uczestniczymy w Eucharystii, kiedy regularnie przychodzimy do spowiedzi świętej. Ksiądz Marek, który ma z wami teraz religię, pewnie o tym mówił i pewnie przypomni jeszcze o pierwszych piątkach miesiąca i to bardzo ważne, żebyśmy jak najczęściej przyjmowali Komunię Świętą. Jest takie powiedzenie, chciałbym, żebyście je zapamiętali. Z kim przestajesz, takim się stajesz. Z kim przestajesz, takim się stajesz. Przestawaj z Panem Jezusem, będziesz jak Pan Jezus. Przestawaj z Panem Jezusem, twoje serce będzie wypełnione miłością, dobrocią, miłosierdziem, tak jak wypełnione jest serce Pana Jezusa. Ale właśnie chodzi o to, żeby Go zapraszać codziennie, w czasie modlitwy, w niedzielną Eucharystię, mszę świętą, żeby jak najczęściej przyjmować Go w Komunii Świętej, ale też przychodzić do Kościoła na nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, tak jak żeśmy zrobili dzisiaj, kiedy poszliśmy tam, gdzie jest tabernakulum, albo na adorację Najświętszego Sakramentu, kiedy Pan Jezus jest wystawiony w pięknej monstrancji i my możemy się z Nim spotkać, możemy się w Niego wpatrywać i możemy właśnie napełniać się Jego miłością. Amen. Wyznamy teraz naszą wiarę. Powstańmy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie. Udało nam się powiedzieć najstarsze wyznanie wiary Kościoła Rzymskiego, czyli skład apostolski, tak też można. A teraz zapraszam Was do modlitwy wiernych. Podacie intencje, w jakie chcemy się modlić? Kto jest gotowy, podnosi rękę.
1: Za naszych rodziców.
0: Modlimy się za naszych kochanych rodziców, aby cieszyli się zdrowiem, cierpliwością, miłością, aby nas prowadzili zawsze do Boga. Ciebie prosimy.
1: Za naszych rodziców chrzestnych.
0: Za naszych chrzestnych, którzy byli świadkami naszego chrztu, aby rzeczywiście świadczyli, że Bóg jest miłością. Ciebie prosimy.
1: Za babci i dziadków.
0: Za babcie i dziadków, którzy nas tak bardzo kochają, rozpieszczają i wiemy, że możemy do nich przyjść z wszystkimi problemami. Ciebie prosimy.
1: Za ciocię i wujków.
0: Za ciocię i wujków, którzy są dla nas bardzo ważni, żebyśmy się mogli dobrze rozwijać. Ciebie prosimy.
1: Za zwierzęta swoje.
0: Za zwierzęta swoje, żebyśmy się nimi opiekowali, żebyśmy nigdy nie robili krzywdy tym zwierzętom. Ciebie prosimy.
1: Za rodzinę. Za rodzinę.
0: Za wszystkie nasze rodziny, za to, że jesteśmy dzisiaj razem w Kościele. Ciebie prosimy.
1: Za osoby zmarłe.
0: Za naszych zmarłych, którzy nas kochali, a którzy są już w niebie przed Panem Bogiem i stamtąd modlą się za nas wszystkich. Ciebie prosimy.
1: Za kuzynów i kuzynki.
0: Też? Za kogo jeszcze?
1: Za koleżanki.
2: Tak. Za rodzeństwo.
0: Za rodzeństwo już było, tak. Dobrze, za wszystkich nas tutaj zgromadzonych, abyśmy potrafili jak najlepiej odpowiedzieć na miłość Pana Boga skierowaną do każdego i do każdej z nas. Ciebie prosimy. Panie nasz Boże, wysłuchaj naszych błagań i obdarz nas tym wszystkim, co jest konieczne, abyśmy mogli wypełnić Twoje dzieła miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Usiądziemy sobie.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, pokornie składamy Ci tę ofiarę w uroczystość w niebo wstąpienia Twojego Syna. Przez świętą wymianę darów udziel nam łaski, abyśmy całe życie kierowali ku niebu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: W górę serca.
1: Wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Albowiem Pan Jezus, zwycięzca grzechu i śmierci, wstąpił dzisiaj do nieba jako Król chwały, którego podziwiają aniołowie. On jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, sędzią świata i władcą stworzenia. Wstępując do nieba, nie porzucił nas w ludzkiej niedoli, lecz jako nasza głowa wyprzedził nas do niebieskiej Ojczyzny, aby umocnić naszą nadzieję, że jako członki mistycznego ciała również tam wejdziemy. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz Pan, Twój Syn jednorodzony, wyniósł do chwały po Twojej prawicy zjednoczoną ze sobą ludzką naturę. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć mocą Twojego Ducha te dary, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj nas pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
3: No niekoniecznie w dniu zmartwychwstania, 40 dni później pokój stołu.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
1: Komunia święta dla dzieci będzie udzielana na środku przy klęczniku, dla wiernych w prezbiterium przy ołtarzu, dla pozostałych wiernych w nawie katedry, przy sanktuarium Najświętszego Sakramentu w kaplicy bocznej.

Właśnie zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Archikatedry Wrocławskiej. Pozostało 12 minut do godziny 11. Przy mikrofonie Judyta Exner. Słyszymy się w niedzielę 17 maja i rozpoczynamy tą muzyczną, już ostatnie 12 minut, ale muzyczną przygodę niedzielną od Izaka Hajsa na naszej antenie.

Dzisiaj 17 maja, z takich miłych akcentów, to, że obchodzimy Światowy Dzień Pieczenia i może jest to dobry moment właśnie na takie niedzielne wypieki, eksperymentowanie też z jakimś nowym przepisem. Ja zdradzę, że ostatnio upiekłam ciasto, które w składzie miało całą ugotowaną pomarańczę i było to bardzo zaskakujące, jeśli chodzi o skład. Natomiast efekt był wspaniały, ciasto było bardzo soczyste i bardzo pomarańczowe i ten przepis można znaleźć między innymi na blogu kulinarnym Rozkoszny, jeśli dobrze pamiętam. Ale ja ze swojej strony zawsze piekę przepisy, trochę intuicyjnie piekę ciasta, ale korzystam też z bloga takiego kulinarnego Kwestia Smaku. Myślę, że tam przepisy są zawsze sprawdzone i zawsze wszystko dobrze wychodzi. Też miałam przygodę taką, że piekłam ciasta w kawiarni i bardzo ważne było dla mnie to, żeby zawsze były dobre i nigdy nie doszło do jakichś pomyłek z tymi wypiekami i nieudanego wypieku, bo wtedy jest trochę przykro i tracimy taki zapał do pieczenia, a myślę, że to jest taka prawdziwa alchemia, jeśli chodzi o kuchnię, właśnie wypieki. Do tego dzisiaj zachęcam w niedzielę, żeby upiec jakieś ciasto, może drożdżowe, choć ono wymaga trochę więcej pracy, a może jakieś kruche, a może właśnie ciasto z całą ugotowaną pomarańczą. Jeśli ktoś lubi właśnie soczyste, owocowe ciasta, ale zarazem takie typu babki, to jest właśnie to ciasto.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jedenasta minęła. Sprawdzałem prognozę za pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj pochmurno, ale raczej ciepło. Maksymalnie 17 stopni w Górze, w Wołowie i w Legnicy. We Wrocławiu zaś 16 stopni. Dzisiaj to temperatura maksymalna. Ma popadać troszkę w stolicy Dolnego Śląska, ale raczej wieczorem. No i miejmy nadzieję, że tych przejaśnień dzisiaj będzie raczej dużo, bo pogoda za oknem wydaje się taka sympatyczna, jeśli chodzi o spacer i spędzenie tego czasu na zewnątrz.
0: Radio Rodzina.

Tę godzinę rozpoczniemy sobie soulowo teraz na naszej antenie Leon Thomas. Mam nadzieję, że umili wam to już przedpołudnie. 12 się zbliża, ale do 12 jeszcze dużo właśnie takiej muzyki na naszej antenie.

To Adina Howard na naszej antenie, 8 minut po godzinie 11. Dzisiaj dobiega końca Millennium Dogs Against Gravity w wersji stacjonarnej, a niedługo rozpocznie się, powiedzmy, edycja online tego festiwalu w całej Polsce, w 7 miastach, od 8 maja. Właśnie to był taka uczta dla fanów kina dokumentalnego i dzisiaj ostatni dzień. Kto jeszcze nie był, ma jeszcze szansę wybrać się do kina. Myślę, że bilety będą jeszcze dostępne. Mam tutaj katalog przed sobą i filmów jest bardzo dużo. Do 20:45 trwają seanse w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Ja także wybieram się dzisiaj do kina na film, który polecam, bo jakoś bardzo mnie zainteresował. Pieśni lasu. Jest to film Vincenta Muniera, twórcy Ducha Śniegów, i wyruszamy do pradawnych lasów Francji. Reżyser wraz z ojcem Michelem i synem Simonem obserwuje życie dzikiej przyrody. Jeleni, sów, rysi i głuszców. Kamera nie tylko pokazuje obrazy, lecz także słucha lasu jak żywego organizmu. Pieśń lasu dzisiaj stacjonarnie o 16:30 w Dolnośląskim.

0: Już 20 minut po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Eksner-Alechnowicz. Dzień dobry, witam się z wami. Jestem z wami tutaj dzisiaj do godziny 15. Trwa we Wrocławiu Gastromiasto, a to taki festiwal jedzenia plenerowego i wspólnych spotkań, można powiedzieć. I to jest tegoroczna pierwsza majowa odsłona, a ma się odbywać takie weekendowe świętowanie, powiedzmy, wspólnego jedzenia na zewnątrz. Jeszcze co miesiąc, następna edycja już w czerwcu. O tej idei wydarzenia mówi Maciej Koła, organizator Gastromiasto, bo kto jeszcze nie był tak jak ja, może nie wiedzieć, co to właściwie jest takiego. Posłuchajmy.
1: Restauracji na każdej edycji.
2: 5 weekendów nad Odrą. Co będzie się działo w pierwszej edycji?
1: Startujemy 15 maja. Co będzie się działo? Tak jak wspomniałem, ponad 50 restauracji, z czego wrocławskich jest 90%, a około 10% przyjezdnych, na przykład z Krakowa czy z Katowic. Przyjeżdża do nas z Krakowa restauracja z przewodnika Michelin, a to już jest naprawdę wydarzenie, która ma gwiazdkę, więc no to takich rzeczy jeszcze nie było.
0: Pierwsza edycja właśnie się odbywa i dobiega końca dzisiaj. Posłuchajmy, co ciekawego właściwie pojawia się tam w tych food truckach i stoiskach na bulwarze Dunikowskiego.
1: W pierwszej edycji jest dużo smaków, które możemy kojarzyć, bo na przykład wymienię ramen, ale będzie to całkiem nowa, świeża restauracja Kochana Sushi, bardzo popularna, ale niestety na południu Wrocławia, gdzie ciężko dojechać, a tu przyjeżdża na bulwar i wszyscy będą mogli spróbować tych ramenów. Chłopcy z Kochana robią to naprawdę autentycznie i wszyscy znawcy mówią, że to jest najlepszy ramen, jaki we Wrocławiu można spróbować, ale nie tylko to, no pastrami, czyli peklowana wołowina nagradzana w Europie, kanapka od pastrami Summer będzie też do spróbowania.
0: Gastromiasto od lat działa według bardzo prostej zasady. Dobre jedzenie, dobre miejsce i ludzie, którzy lubią spędzać razem czas. To jest taka trzydniowa kulinarna trasa przez kuchnię z różnych stron świata, ale bez pośpiechu i zadęcia, z widokiem, pięknym widokiem na Odrę i na Ostrów Tumski, z leżakami, muzyką, strefami dla dzieci, rejsami po rzece i stoiskami, przy których można zostać na trochę dłużej, nie tylko zjeść na miejscu, ale też nabyć jakieś ciekawe produkty. Pogoda dzisiaj dopisuje, więc myślę, że to będzie udany już ostatni dzień tej edycji Gastromiasto. Zachęcam do przespacerowania się spokojnie spacerkiem nad bulwarem Dunikowskiego i zobaczeniem, co tam ładnie pachnie, co dobrze smakuje. A kolejna edycja już 19 czerwca i do września będziemy właśnie tak sobie świętować nad bulwarem Dunikowskiego, cieszyć się wspólnie spędzonym czasem, dobrym jedzeniem, widokiem właśnie na przepływającą rzekę, co też bardzo koi, myślę, przy takim nadmiarze bodźców, jaki mamy na co dzień.

32 minuty po godzinie 11 to dobry moment, by zapowiedzieć zbliżające się na naszej antenie intencje. To o godzinie 11:45 to czas wspólnej modlitwy, do której zachęcamy naszych słuchaczy. Swoje intencje możecie wysyłać drogą SMS-ową pod numer 7148, poprzedzając treść wiadomości słowem intencje, lub łączyć się z nami telefonicznie od godziny 11:45, wybierając numer 71 322 20 22. Zachęcamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

Na naszej antenie rozpoczęły się intencje, czyli czas wspólnej modlitwy, do której zachęcam naszych słuchaczy. Udział możecie wziąć na dwa sposoby, dzwoniąc do nas pod numer 71 322 2022 lub swoje intencje wysyłać drogą SMS-ową, wybierając numer 7148 i poprzedzając treść wiadomości słowem intencje.

0: Jest z nami pierwsza słucharka, szczęść Boże.
1: Przepraszam, Magosia, życzę wszystkim osobom wolnym z depresją, żeby wierzyć w siebie, w ludzi, w Boga, bo Bóg jest potrzebny, bo ja byłam Jezusem i nie za bardzo nie wyszło. Ale zawsze znamy kapłanów, za całą rodzinę przyjaciół oraz tych, których już nie waszyłeś, i za tatę, którego bardzo kocham. I się z nim kiedyś spotkam. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy naszej stałej słuchaczce i przyłączamy się do tych intencji, pozdrawiając jednocześnie ją i życząc błogosławionego dnia.

0: jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Modlę się dzisiaj, prosząc o wspólną modlitwę w intencji mojej matki zmarłej przed 61 laty. Dzisiaj mija rocznica. To ona nauczyła mnie pierwszej modlitwy maryjnej, codziennej modlitwy. Proszę więc dzisiaj Maryję, aby stawiła się u Boga w jej intencji o wieczną szczęśliwość w niebie. Również dzisiaj przypada 13. rocznica śmierci Józefa, za którego pragnę się również modlić o przebaczenie ziemskich niedoskonałości, grzechów i otwarcia nieba dla niego. Wszystkim Państwu dziękuję bardzo za wspólną modlitwę. Szczęść nam Boże na każdy dzień. Dziękuję bardzo.
0: My również bardzo dziękujemy, przyłączamy się do intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

Drogą SMS-ową napłynęła do nas taka intencja: Matko Boska nieustającej pomocy, proszę wstaw się za mną u Pana, za moim mężem Markiem, tatą Jackiem, dziadkami, teściami, szwagrami, za wszystkimi bliskimi i za dusze w czyśćcu cierpiące, żeby osiągnęli życie wieczne. Matko Boska, wstaw się także o zdrowie i siłę dla mnie, Justyny, mojej córki Martyny, mamy Elżbiety, rodzeństwa szwagra i siostrzeńców.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałabym się modlić o moje zdrowie i o zdrowie całej mojej rodziny. Za duszę w czyjcu cierpiące, o błogosławieństwo Boże dla wszystkich samotnych, chorych, cierpiących, nie mających pomocy znikąd. Mateńko nieustającej pomocy, bądź przy nich. Za wszystkich zmarłych, o radość nieba. Za wszystkich maturzystów, aby szczęśliwie zdali egzamin dojrzałości, dostali się na swoje ulubione studia. Za wszystkie dzieci, które w tym miesiącu przystąpiły do pierwszej komunii, aby każdego dnia potrafili się cieszyć z tej radości. No i za nasze ukochane Radio Rodzina, o zdrowie, błogosławieństwo dla Was. Dziękujemy, że jesteście nam bardzo potrzebni i o błogosławiony tydzień dla wszystkich słuchaczy Radio Rodzina. Szczęść Boże!
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do wszystkich intencji. Pozdrawiamy także naszą słuchaczkę.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja proszę za wszystkich chorych, cierpiących, za Martynę, Halinę, Andrzeja, Adama, Bogusława, o potrzebne łaski dla nich. I też proszę za wszystkie dzieci, które dzisiaj przystępują do Komunii Świętej, o to, żeby miały Jezusa zawsze w swoim sercu. Pozdrawiam całe Radio Rodzina, pracowników i słuchaczy. Życzę dobrego dnia.
0: Bardzo dziękujemy. My również życzymy dobrego dnia. Przyłączamy się do wszystkich intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

Kolejna wiadomość z intencją napłynęła drogą SMS-ową. Panie Boże, proszę Cię o błogosławieństwo, abym na nowym miejscu odnalazła spokój. Miej w opiece również Jacka i obdarz go potrzebnymi łaskami. Modli się Agnieszka. A ja przypominam, że na antenie Radia Rodzina do godziny 12 trwają intencje, czyli czas wspólnej modlitwy. Nasi słuchacze mogą wziąć w niej udział na dwa sposoby, dzwoniąc do nas pod numer 71 322 2022 lub swoje intencje wysyłając SMS-em pod numer 71 48, poprzedzając treść wiadomości słowem intencje.

Zbliża się 12, już prawie 12, w zasadzie kilka sekund na zegarach, a to oznacza koniec wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina. Zapraszam teraz na modlitwę antyfoną Królowo Nieba, wesel się.

0: Radio Rodzina.
1: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Sprawdzamy prognozę pogody 6 minut po godzinie 12 na Dolnym Śląsku. Dzisiaj pochmurno i miejscami możliwe opady, m.in. we Wrocławiu, w Miliczu, w Oławie, a w pozostałej części Dolnego Śląska będzie ciepło, nawet 18 stopni w Legnicy, 17 w Polkowicach, w Ołowie, Górze, we Wrocławiu maksymalnie dzisiaj 16. Przejaśnienia są możliwe, ale raczej właśnie będzie głównie pochmurno i deszcz ma popadać we Wrocławiu wieczorem.
1: Radio Rodzina. Rodzina.
2: Ja bardzo lubię akacje, ich zapach. Kwiaty są naprawdę piękne i właśnie kwitną. Widziałam nawet tutaj za oknem na Ostrowie jedno takie drzewo. Akacja robinia, właściwie robinia akacjowa, znana także jako grochodrzew akacjowy. I akacja i robinia to jest inne drzewo, często bywa mylona. I jest to, ma głównie kwiaty białe, a należy do rodziny bobowatych. W Polsce drzewo to występuje pospolicie, jednak nie jest rodzime. Pochodzi z Ameryki Północnej, a rośnie niemal na wszystkich kontynentach. Może osiągnąć 25 metrów wysokości i bardzo charakterystyczne są jej długie, na około 20 cm liście złożone z kilkunastu niewielkich przylistków, a także krótkie ciernie. Kwitnie w czerwcu, choć widzę za oknem, że już kwitnie. Być może to nie jest dokładnie ten jej podgatunek. Zawsze spóźniam się z nacieszeniem się tymi akacjami, bo kiedy rzeczywiście zauważam, że one są, to już przekwitają. A teraz mam nadzieję, że uda się nacieszyć ich przepięknym zapachem i przepięknym wyglądem i jakoś go zatrzymać na dłużej. A teraz nacieszmy się tym majem z muzyką na antenie Radia Rodzina.

16 minut po godzinie 12. Maj pachnie nie tylko akacjami, pięknie kwitnącymi innymi kwiatami, ale maj we Wrocławiu i nie tylko, to także rowerowy maj, czyli taka ogólnopolska kampania, która od lat promuje, bo to już 10 raz, czyli jubileuszowa taka edycja, promuje aktywną mobilność, zwłaszcza wśród najmłodszych wrocławian, chodzi o przedszkola i szkoły podstawowe. Polega to na tym, że do szkoły trzeba przybyć właśnie albo do przedszkola na rowerze, hulajnodze czy na rolkach i za taki przyjazd dziecko otrzymuje naklejkę, które kolekcjonuje przez cały maj i za jakąś tam konkretną ilość zebranych tych naklejek otrzymuje nagrodę, która jest, z tego co pamiętam, właśnie jakimś wstępem do jakiegoś miejsca, obiektu kultury na przykład, ale też do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu. Różne takie tam są tego typu nagrody i to jest taka mała książeczka i to też dzieci widzą taką wielką planszę z tymi naklejkami i widzą, kto ile zdobył i czy przyjechał dzisiaj na rowerze i rzeczywiście te osoby, które przyjeżdżają zawsze na rowerze, przyjeżdżają tak czy inaczej, ale aktywizuje to tych, którzy częściej docierają autem albo pieszo, ale zdarza się też, że rodzice po prostu wkładają rower do samochodu, przyjeżdżają samochodem i te ostatnie, powiedzmy, 10 metrów dziecko pokonuje na rowerze, natomiast no myślę, że to i tak możemy tutaj zaliczyć, bo też to jest jakiś taki mały przejazd rowerowy. Kampania jest świetna, moje dzieci biorą także w niej udział i co rano musimy pamiętać o tym właśnie, że jedziemy dzisiaj na rowerze, choć pieszo zajmuje nam to jakieś 5 minut, ale pokonujemy tę drogę rowerami.

0: Fun Loving Criminals i utwór Loco na antenie Radia Rodzina. 27 minut po godzinie 12, a o godzinie 13 rozpoczynamy na naszej antenie koncert życzeń. A teraz krótko o tym, co w poniedziałkowej audycji Przystanek Kultura opowiemy o opowieściach w Narodowym Forum Muzyki, bo zbliża się 17 Leo Festival. Odbędzie się już 28 maja i potrwa do 31 maja. Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia są właśnie opowieści. O programie festiwalu będzie mówił na antenie Radia Rodzina dyrektor artystyczny wydarzenia Christian Danowicz. I właśnie przybliży nam teraz krótko ideę tego festiwalu.
1: Festiwal przede wszystkim został założony przez naszego byłego szefa Radca Kowacić. To miało na celu jakby wypromować orkiestrę w własnym mieście. Bardzo często graliśmy koncerty poza NFM. W ogóle jak startowaliśmy, NFM-u jeszcze nie było, ale też poza Filharmonią, w nietypowych miejscach. Idea jest taka, żeby znaleźć taką inną relację, bliższą, tak jak bliskość między muzykami a publicznością. I jakby jeden z głównych elementów festiwalu jest tak zwany synkretyzm, czyli mieszamy dziedziny sztuki ze sobą. Dwa lata temu to głównie była literatura. Mieliśmy i oczywiście malarstwo, architekturę, sport nawet. Bombki robiliśmy grając etiudy. I mniej więcej tak, taka jest idea.
0: Hasło 17 edycji to opowieści, mówi Christian Danowicz.
1: Opowieści uważam, że jeśli chodzi o ten temat tego roku, inspiracja właśnie jest następująca, że mamy dużo literatury muzycznej, która ma na celu po prostu opowiadać, albo napisane na podstawie opowieści, tak jak właśnie sonata kreutzerowska, kwartet sonaty kreutzerowskiej, jest to oparte na opowieść Tolstoja. I myślę, że to jest jakby ogólnie, jak się wymyśla ten temat, to potem się otwierają nagle bardzo dużo drzwi, tak? To ta inspiracja jest tym początkiem, a potem to raczej idzie samo.
0: Tegoroczna edycja będzie miała charakter przede wszystkim kameralny.
1: Mamy właśnie ten projekt, który gramy już od kilku lat. Ze studentami gramy, nasi prowadzący z Leopolinum, z różnymi studentami. Do tej pory to byli studenci zawsze z Wrocławia, w tym roku rozszerzyliśmy na całą Polskę. Przyjeżdżają właśnie z Warszawy, z Łodzi, z różnych akademii wyższych w Polsce. Gramy z nimi w sumie trudny program, będzie Verklärte Nacht Schönberga, kwartet Smetana, Mojego Życia, wszystko właśnie oparte też o powieści, czyli taka muzyka, która, to nie jest muzyka programowa oczywiście, tak, która opisuje, ale to jest muzyka, która opowiada o czymś. Potem mamy koncert w takim naszym składzie leopoldyńskim, normalny, zagramy właśnie tą sonatę kreutzerowską Janaczka i myślę, że tak, zawsze robiliśmy jakieś tam dziwne rzeczy na tym festiwalu, to w tym roku może trochę powtarzamy pomysł, który już dwa lata temu robiliśmy, ta blind test, czyli będziemy grać na różnych instrumentach. Publiczność może będzie mogła po prostu zgadywać, na jakim instrumencie gramy. Tylko, że tutaj akurat nowy element, że jednak to będą super bohaterowie, bo będą i Stradivariusy, i Guarneri, i tak właśnie tak kilka milionów tutaj na stole euro oczywiście się znajdą. I myślę, że to jest ciekawe dla muzyków i dla publiczności, jakby sprawdzić, na czym polega właśnie ta różnica, nie? Tych kilku zer.
0: Akcent jakby francuski i sprawdzam, rzeczywiście Christian Danowicz ma korzenie francusko-argentyńskie, a mieszka we Wrocławiu już od lat, jest to skrzypek w Narodowym Forum Muzyki. Na rozmowę zapraszamy o godzinie 10.10 audycji Przystanek Kultura w najbliższy poniedziałek 18 maja, a teraz skoro zrobiło się tak francusko jakby, to na naszej antenie L'Impératrice i Peur de Fille.

0: To Kimbra, nowozelandzka piosenkarka na antenie Radia Rodzina, która pierwszy raz chyba zasłynęła w utworze Somebody That I Used To Know z Gotye, a potem jej kariera już galopowała i takich wspaniałych popowych numerów jak ten jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i pewnie nieraz usłyszymy je jeszcze na antenie Radia Rodzina.
1: Był gorący

godzinie 13 rozpoczynamy na naszej antenie koncert życzeń. Jeśli chcecie komuś sprawić miłą niespodziankę, już teraz możecie wysyłać SMS-y z dedykacjami, wybierając numer 7148 i poprzedzając treść wiadomości słowem dedykację, a w treści oczywiście tytuł utworu, no i komu dedykujemy tą piosenkę.

A może ktoś chce zadzwonić i kogoś pozdrowić, też można. 71 322 20 22. Dzwońcie do nas i pozdrawiacie z naszej anteny kogoś, kogo dzisiaj chcecie pozdrowić.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Minęła 13, sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 14 stopni i temperatura rośnie dzisiaj maksymalnie w stolicy Dolnego Śląska 16 stopni. Możliwe są również opady deszczu, ale raczej późnym popołudniem, wieczorem wieje delikatny wiatr. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie. Na Dolnym Śląsku sytuacja wygląda bardzo podobnie, jeśli będzie padać to miejscowo. A w najbliższym tygodniu wreszcie ma się ocieplić. Będzie coraz cieplej, do 24 stopni. Nawet.
2: Reklama.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
4: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
5: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
4: To dokąd na wakacje?
5: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
4: A może dalej?
5: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
4: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
6: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Maryja. Biografia. Najbardziej wpływowa kobieta w dziejach. To wspólne dzieło reportera Grzegorza Górnego oraz fotografa Janusza Rosikonia. Autorzy przeprowadzili swoiste dziennikarskie śledztwo, odwiedzając kluczowe miejsca związane z życiem Miriam, między innymi w Ziemi Świętej, Egipcie, Turcji i Grecji. Publikacja stanowi bogato ilustrowane kompendium wiedzy, łączące rzetelne badania historyczne i archeologiczne z teologiczną interpretacją losów Matki Bożej. Treść opiera się nie tylko na Piśmie Świętym, ale również na apokryfach, tradycji Kościoła oraz wynikach współczesnych ekspertyz naukowych dotyczących relikwii. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl.
2: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Minuty po godzinie 13 przy mikrofonie Judyta Eksner-Alechnowicz. Rozpoczynamy koncert życzeń. Możecie wysyłać swoje dedykacje, pozdrowienia pod numer 7148, poprzedzając treść wiadomości słowem dedykacje, bądź dzwonić do nas i bezpośrednio tutaj z naszej, za pośrednictwem naszej anteny pozdrowić kogoś bliskiego. 71 322 20 22, to jest numer telefonu, jaki należy wybrać, a ja rozpocznę może ten tutaj pozdrowienia i dedykacje od dedykacji dla mojego męża, który może gdzieś tam mnie teraz słyszy. Pozdrawiam cię, Dominik, bardzo mocno. Cieszę się, że dzisiaj spędzasz dzień z dziećmi, ale żałuję, że nie możemy być teraz razem. Następnym razem może zaproszę cię tutaj do studia. Dla ciebie teraz właśnie Sylwia Stripling, utwór You Can't Turn Me Away. I pierwsze dwie linijki tekstu, tłumacząc je tak na taki wolny dość sposób, mniej więcej znaczą to: nie możesz mnie odrzucić, bo ja wierzę, że zawsze będę w twoim sercu. Dobrego dnia, rozpoczynamy ten właśnie koncert życzeń od tego utworu, z takim bardzo gumowym jakby brzmieniu. Za chwileczkę usłyszymy go.

Przypomniało mi się, że wczoraj przecież miała miejsce Noc Muzeów. Ciekawa jestem, czy nasi słuchacze uczestniczyli gdzieś w jakimś nocnym zwiedzaniu, wieczornym zwiedzaniu. Mi niestety nie udało się uczestniczyć, byłam poza miastem, a myślę, że to jest nie lada gratka właśnie, żeby gdzieś wejść tam, gdzie nie można zawsze wejść, bo kilka takich obiektów właśnie było udostępnionych, ale też w jakiś taki zupełnie inny sposób odwiedzać te miejsca, oglądać, doświadczać różnych wystaw, różnych obiektów. Więc jeśli nasi słuchacze chcieliby się podzielić swoimi wrażeniami, możecie do nas pisać SMS-owo 7148, zaczynając od słowa rodzina, bądź za pośrednictwem mediów społecznościowych również dzielić się swoimi przeżyciami. A ja przypominam, że trwa koncert życzeń i teraz możecie też do godziny 14 jakieś swoje dedykacje, pozdrowienia za pośrednictwem naszej anteny właśnie wysyłać w świat.

Przypominam, że na antenie Radia Rodzina trwa obecnie koncert życzeń. Możecie wysyłać swoje dedykacje pod numer 7148, zaczynając od słowa dedykacja. Mogą to być również pozdrowienie, może to być jakaś zamówiona piosenka, utwór, który lubicie, który lubi ktoś z waszych bliskich. A ja teraz dedykuję ten utwór Meduza Klementyna moim dzieciom Marcelowi i Liliance, którzy teraz są u babci i może właśnie mnie słuchają. Ich ugo-

Niektórzy uważają właśnie, że Meduza Clementyna i Shape of You Eda Sheerana to bardzo, bardzo podobne do siebie utwory, decyzje. Czy tak rzeczywiście jest? Pozostawiam naszym słuchaczom.

może ktoś z waszych bliskich teraz gdzieś podróżuje, albo ma dzisiaj urodziny, imieniny, może przed nim jakieś ważne zadanie, możecie zadedykować i pozdrowić, zadedykować jakąś piosenkę, przekazać jakąś wiadomość właśnie za pośrednictwem naszej anteny. Wystarczy wysłać SMS-a pod numer 7148, zaczynając od słowa dedykację, albo dzwonić do nas pod numer 7132 20 22 22, i tu już bezpośrednio za pośrednictwem fal Radia Rodzina gdzieś pozdrowić kogoś.

To Dire Straits na antenie Radia Rodzina. Pozostało już niecałe 10 minut do godziny 14, a tym samym zakończy się nasz koncert życzeń. Jeśli ktoś chciałby jeszcze komuś zadedykować jakiś utwór, to sobie samemu też można zadedykować, życzyć sobie jakąś piosenkę, bo to koncert życzeń w końcu, albo kogoś pozdrowić za pośrednictwem naszej anteny. Wystarczy zadzwonić pod numer 71 322 20 22 lub właśnie takie życzenia, czy też pozdrowienia wysyłać pod numer 71 48, zaczynając od słowa dedykację. A teraz na naszej antenie Mija. Posłuchajmy.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
1: Na zegarach godzina 14, za oknami pochmurno i na całym Dolnym Śląsku zachmurzenie niemal pełne, w Zgorzelcu słonecznie natomiast. Dzisiaj opady deszczu raczej miejscowo, lokalnie we Wrocławiu, Miliczu i w Oławie, a na maksymalne temperatury na Dolnym Śląsku to 18 stopni w Legnicy, 17 w Bolesławcu, Polkowicach i we Wrocławiu 16. A w najbliższych dniach temperatura będzie rosnąć, będzie coraz cieplej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
2: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
3: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK bezpłatnie.
4: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
2: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: A 10 minut po godzinie 14 zapraszam na powtórkę rozmowy piątkowej, piątkowego przystanku Kultura. Będę rozmawiać tam z Barbarą Lewandowską z Fundacji To The Future, która realizuje program Vape Off, profilaktyczny program edukacyjny skierowany do wrocławskich szkół, współfinansowany z budżetu gminy Wrocław. Fundacja jest sygnatariuszem Koalicji Polska bez e-papierosów i od 2 lat rozmawia z młodymi ludźmi wprost o tym, czego nikt im nie mówi. 31 maja obchodzimy bowiem Światowy Dzień Bez Tytoniu i właśnie tego dnia planujemy inaugurować wrocławską sieć szkół wolnych od nikotyny. To naturalny moment, żeby o tym powiedzieć głośno. Mówi nam Barbara Lewandowska. Zapraszam na rozmowę o godzinie 14:10. To będzie powtórka rozmowy.

0: Przy mikrofonie Judyta Exner-Alechnowicz, a ze mną w studiu jest Barbara Góreczna-Lewandowska, prezes Fundacji To The Future. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I od razu dodam, koordynatorka zadania publicznego Vape Off razem z miastem Wrocław, o którym dzisiaj głównie porozmawiamy, ale może na początku kilka słów o Fundacji To The Future.
1: Fundacja To The Future zajmuje się przede wszystkim edukacją, aktywizacją i integracją. Integrujemy osoby, które przyjechały do Polski, szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie. Mamy swój lokal przy ulicy Krzywoustego 296. Tam odbywają się różnego rodzaju zajęcia integracyjne. Także prowadzony jest klub dla dzieci i młodzieży, rozwoju talentów, Stacja Przyszłość. Mamy zajęcia teatralne, zajęcia judo, zajęcia plastyczne, kulinarne. Oprócz tego prowadzony jest chór Śpiewanoczki, który się spotyka w środy zawsze rano. Ale także działamy w ten sposób, że dbamy o zdrowie psychiczne.

0: podstawowe i ponadpodstawowe, ale właśnie z kolei działania integracyjne i także psychoedukacyjne to młodzież, mieszkańcy Wrocławia w różnym wieku, seniorzy.
1: I dzisiaj porozmawiamy o projekcie Vape Off związanym z elektronicznymi papierosami i też myślę, że z taką datą jak 31 maja, czyli Światowy Dzień Bez Tytoniu. Może kilka słów o tym zadaniu, o tym projekcie.
0: Tak, projekt Vape Off już realizujemy drugi rok. Bardzo cieszymy się, że właśnie mamy taką możliwość, że gmina Wrocław dała nam szansę, żeby mówić o sprawach, które są niezwykle, niezwykle ważne, ale troszeczkę brakuje nam właśnie świadomości i takiej spójności działań i może trochę też wiedzy. I właśnie chciałam podkreślić w ogóle, że nikotyna dostarczona do organizmu rozwijającego się, a wiemy, że mózg człowieka rozwija się do 25 roku życia i jest on wtedy bardzo neuroplastyczny. I taki zastrzyk nikotyny może spowodować naprawdę krytyczne zmiany i nie mówiąc już także o uzależnieniu, ponieważ młody mózg uzależnia się znacznie szybciej niż u osób dorosłych, dlatego potencjalne jakieś zdrowotne zmiany, które będą w przyszłości widoczne, no to będą dotyczyły zarówno układu sercowego, nadciśnienia tętniczego, ale także bardzo będzie zwiększone ryzyko zaburzeń psychicznych, bo wiemy, że uzależnienia powodują zmianę nastroju, zmianę w podejmowaniu racjonalnych decyzji i także no, mogą powodować przez to depresję.
1: Te papierosy, o których tutaj mówimy, ja też dostałam od pani takie menu, gdzie wymienione są wszystkie substancje, które zawarte są w tych wyrobach nikotynowych, ale same papierosy wyglądają bardzo niewinnie, prawda? Tak. Są często kolorowe, mają jakieś różne smaki i są generalnie dość łatwo dostępne dla młodzieży, prawda?
0: Tak, i tutaj, wie pani, to jest właśnie ogromny problem, bo jak może być szkodliwe coś, co smakuje jak guma balonowa? I jest różowe i przypomina pomadkę albo piękny flamaster. Także tutaj ten przekaz jest bardzo mylący i firmy, które produkują właśnie nowoczesne właśnie e-papierosy, wielorazówki, one dążą do tego, żeby właśnie jak gdyby pokazać e-papierosy jako produkt bezpieczny, atrakcyjny i fajny. I tu mamy bardzo duży problem. Dlaczego? No bo właśnie te dzieci, które chodzą po supermarketach i widzą wyspy, bo wyspy, te takie miejsca specjalnie przeznaczone do sprzedaży właśnie e-papierosów, woreczków nikotynowych, saszetek nikotynowych, one wydają się jak gdyby takie niewinne. Przechodząc obok nich widzimy piękne, wielokolorowe pudełeczka, które zawierają właśnie woreczki nikotynowe. Mogą te woreczki mieć różne stężenia i takie dziecko myśli, jeżeli coś tak ładnie wygląda, no to w jaki sposób może być szkodliwe? I proszę zauważyć, że na przykład jeżeli dziecko w wieku 13, 14, 15 lat wzięłoby papierosa, który ma smak nikotyny, to nie byłoby atrakcyjne.
1: Tak, przede wszystkim myślę, że też budziłoby jakiś sprzeciw otoczenia.
0: Tak, zbudziłoby sprzeciw otoczenia, smak byłby nie tak, roznosiłaby się chmura po prostu dymu papierosowego, byłby nieprzyjemny zapach. A teraz takie dziecko pomyśli, wezmę saszetkę, a może i nawet dwie, włożę pod język, pod dziąsło i nikt nawet nie zobaczy, że ja sobie bardzo szybko aplikuję ogromne stężenie nikotyny. I w wielu przypadkach, bo rozmawiamy z różnymi szkołami, z psychologami, wiele razy nawet po prostu jest wzywane pogotowie do szkoły. Dlaczego? No bo dziecko nagle traci przytomność w czasie lekcji, a

0: spożył bez śniadania, bez niczego, zaaplikowało sobie w ciągu dnia wiele takich woreczków nikotynowych. Także jest to bardzo perfidne zagranie ze strony koncernów. I teraz dlaczego takie to jest popularne? No bo tak jak właśnie po wojnie nawet papierosy były rekomendowane przez lekarzy jako takie sposoby na odstresowanie się. Wiele firm marketingowych pokazywało na przykład żołnierzy palących lub też nawet matki palące.
1: Nawet zdarzało się, że lekarze palili i zalecali.
0: Zalecali, czyli to był taki bardzo promocyjny produkt, szeroko reklamowany. Ale już po pewnym czasie jednak te przychody firm produkujących papierosy i koncernów spadały, a więc został ten nowy produkt wypromowany i on jest coraz bardziej promowany. Dlaczego? Bo są ci specjaliści od promocji szukają luk prawnych i sposobów na docieranie, targetowanie nowych grup młodzieży, które są naprawdę doskonałym tym celem.

0: A czy posiadacie jakieś statystyki, jak młodych dzieci już to dotyka, ten problem?
1: Tak, oczywiście. Mamy tutaj, ja mam przed sobą takie statystyki, które były podawane na forum w Gdańsku. Tutaj dotyczy to odsetek używania produktów tytoniowych i nikotynowych wśród młodzieży w Polsce w ostatnich 30 dniach. Dane epidemiologiczne. I teraz patrzymy to w odsetek w 30 dniach. Tradycyjne papierosy 21%, wiek 15-16 lat. Tytoń podgrzewany 10%, 13 do 15 lat. E-papierosy 37%, 15 do 16 lat. Saszetki nikotynowe 4,1%, 14 do 18 lat.
0: Czyli jest to już szkoła podstawowa.
1: To jest szkoła podstawowa, niestety. I tu mamy rok 2024, obecnie mamy rok 2026, gdzie popularyzacja e-papierosów po prostu bardzo wysoko wzrasta. Gdybyśmy zobaczyli na statystyki robione przez właśnie różne zespoły, to ten problem się nasila. Tylko tu akurat się trzymam tego jednego badania.
0: Ołów, chrom, nikiel i kadm, twoje płuca stają się składowiskiem złomu, czy kiedy takiego papierosa właśnie po niego sięgam, prawda?
1: Tak, ja może jeszcze powiem coś w ogóle na temat budowy e-papierosa, bo tu mówimy o bardzo w ogóle skomplikowanym problemie, ale zacznijmy od samego e-papierosa. Po pierwsze, gdybyśmy popatrzyli na e-papierosa, widzimy bardzo atrakcyjnie wyglądający, no w formie na przykład takiego grubszego markera, długopisu, produkt plastikowy. W środku jest podgrzewacz i uwaga, następują niekontrolowane łączenie się różnych związków, które jest w środku. Czyli temperatura powoduje to, że mamy różnego rodzaju substancje, które się ze sobą łączą, które normalnie wydawałoby się, że nie są bardzo szkodliwe, bo na przykład może to być glicerol, ale podgrzewany wraz z innymi substancjami powoduje niekontrolowane ilości różnych związków, które są nieprzebadane, bo my nie wiemy, co jest w ogóle tworzone i co jest w ogóle aplikowane. Na pewno mamy taki produkt jak nitrozoaminę. Nitrozoamina jest wysoko karcerogennym związkiem, czyli my bezpośrednio sobie aplikujemy tą nitrozoaminę, aminy, diacetyl, który także...
0: I zaznaczmy, że ona przez śluzówkę bardzo szybko dostaje się do krwiobiegu.
1: Tak. Stąd właśnie mówimy o tym, no będzie w tym naszym przekazie medialnym mamy jeden z plakatów, który pokazuje, że 10 sekund to jest wejście nikotyny do naszego krwiobiegu przez śluzówkę, jeżeli mamy woreczki nikotynowe, jeszcze bardziej szybko, także problem jest bardzo poważny, ale ja jeszcze powiem o czymś więcej, a mianowicie powiem o mikroplastiku. Tam jednym w menu także sobie aplikujemy ten mikroplastik, nanoplastik. Wie pani, że nanoplastik wchodzi bezpośrednio, pokonuje barierę krew-mózg. Czyli my, dozując sobie taki nanoplastik i mikroplastik z tych jednorazówek, pozwalamy, żeby w naszym mózgu składowały się pokłady plastiku. Proszę zauważyć, że jeszcze problem jest kolejny. Wiele kobiet w ciąży niestety korzysta z e-papierosów i nanoplastik przenika przez barierę łożyska. To jest tak szalenie
0: niebezpieczne.
1: Niebezpieczne, nieodpowiedzialne. I skąd to się bierze? Bo wiedza jest. My wiemy, że to jest szkodliwe.
0: Wydaje mi się, że pokutuje takie przekonanie, że e-papieros w jakimś aspekcie jest bezpieczniejszy od tradycyjnych papierosów, bo to jest, ja przynajmniej spotkałam się z takimi hasłami, że to jest czysta nikotyna, właśnie, że jest oczyszczona, że tam po prostu jest 100% nikotyny i nic więcej. I być może ktoś sobie wyobraża, że to jest w jakiś sposób zdrowsze.
1: Oczywiście to jest wielkie kłamstwo. My wiemy, my wiemy, że na pewno są te wszystkie pierwiastki, które wymieniliśmy, czyli ołów, chrom, także co tutaj jeszcze mamy, kadmy, mamy aceton. Aceton jest także używany do lakieru do paznokci. Mamy różnego rodzaju pestycydy. To, co zostało w polu po prostu przez rolnika używane do zwalczania chwastów, to my także będziemy to mieli w środku. I my sobie to aplikujemy bezpośrednio do płuc, do mózgu. I najgorsze jest to, że przekaz, jaki jest, nie jest widoczny. Nie jest widoczny w przekazie publicznym. I dlatego jest ten program Vape-Off, czyli nasz program Vape-Off w zeszłym roku zaczęliśmy od warsztatów w szkołach. Mamy cudowną, piękną prezentację. Uczniowie w czasie warsztatów opowiadają i tworzą sami takie plakaty, w jaki sposób przestrzegać. Mamy case study, gdzie oni uczą się odmawiania. Mówimy o presji rówieśniczej, w jaki sposób zapobiegać tej presji rówieśniczej i niekoniecznie robić to, co jest normalnie akceptowalne. Ja właśnie chciałam powiedzieć i użyć tego wyrazu takiego denormalizacja. My chcemy pokazywać, że chcemy tworzyć w szkole środowisko bezpieczne, gdzie nasze dziecko, nasz wnuk, nasza wnuczka idąc do szkoły będzie bezpieczna, gdzie nie poda jej się e-papierosa, nie poda jej się saszetki nikotynowej i te saszetki, ta nikotyna będzie uznawana za urządzenie niebezpieczne. Tak samo niebezpieczne jak broń, jak narkotyki. Jest zakaz. Tak samo nikotyna niszczy mózg, tak samo wpływa destrukcyjnie na nasze zdrowie jak alkohol i jak narkotyki. Więc pytanie jest takie, dlaczego potrafimy tak ostro podejmować kroki przeciwko innym używkom, a nie robimy tego w związku z e-papierosami? E-papierosy są tak samo szkodliwe, a całe społeczeństwo będzie w przyszłości ponosiło konsekwencje. Nasze państwo będzie musiało leczyć onkologicznie osoby, które teraz w wieku nastoletnim palą, używają tych używek. Te używki, tak jak powiedzieliśmy, to są właśnie e-papierosy i będą coraz nowsze. Gumy z nikotyną, cukierki z nikotyną.

0: Nie potrafię przestać.
1: Jako Fundacja To The Future chcemy przejść z nowego modelu akcyjnego. Nie chcemy tylko mówić w maju o Światowym Dniu Bez Nikotyny, który przypada na 31 maja, ale my chcemy tworzyć środowisko bezpieczne dla naszych dzieci, dla naszych uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych. I tu apeluję do wszystkich dyrektorów, do nauczycieli, żeby włączali się w tworzenie Wrocławskiej Sieci Szkół Wolnych od Nikotyny, żebyśmy wyłaniali koordynatorów w szkołach. My jako fundacja dostarczymy wam narzędzi, dostarczymy wam gotowych zapisów i powiemy o tym, w jaki sposób tworzyć tą strategię, bo tworzymy cały system. I co jest jeszcze ważne, nie wiem, czy pani wie, że są dostępne metody monitorowania, czyli są także wykrywacze vapingu. Tak jak są wykrywacze gazu w szkołach, wykrywacze ognia, tak samo można na przykład w toaletach zamieścić taki wykrywacz nikotyny. To można zakupić. Możemy monitorować gdzieś na boisku, dać kamery, gdzie są uczniowie. A jeżeli my w naszym statucie szkoły będziemy mieli zapis, że uczeń w szkole nie ma prawa używania e-papierosów i wszystkich innych nowoczesnych środków zawierających nikotynę. Ten uczeń, jeżeli wchodzi do naszej szkoły, on podpisuje. Podpisuje, będąc naszym uczniem, musi przestrzegać regulaminu. Tak jak nie pali, tak jak nie wnosi ostrych narzędzi, tak samo nie będzie mógł wnosić e-papierosów, bo one są tak samo niebezpieczne. Ale to jest proces i my wiemy, że każdy proces wymaga czasu. Dlatego my zaczynamy mówić teraz. Mówimy o konkursie, za chwilę o nim powiem, ale powoli pokazujemy, że poprzez te małe zmiany, na przykład od września, października, na spokojnie szkoły będą mogły te zmiany wprowadzać. I teraz właśnie wspomniałam o konkursie.
2: No właśnie, może kilka słów
1: tak,
2: o konkursie.
1: Tak, właśnie konkurs, tak jak w zeszłym roku, my w zeszłym roku mieliśmy Bądź sobą, nie wejpuj. Teraz mamy główne hasło Tylko pomyśl. Dodatkowo, bądź sobą, nie sięgaj po nikotynę. Tylko pomyśl. Dlaczego tylko pomyśl? Bo chcemy włączyć myślenie, włącz myślenie kreatywne. Co to oznacza? To oznacza, że musisz wiedzieć, że twój optymizm, że mnie ta choroba, mnie uzależnienie nie będzie dotyczyło, to jest tylko pułapka myślowa. Przestrzegamy przed pułapkami myślowymi. Nie możemy żyć życzeniowo i myśleć, że wszystkim innym to nieszczęście choroby i różnego rodzaju konsekwencji się przydarzy, tylko nie nam. To jest właśnie to tylko pomyśl.
2: Może powiedzmy krótko właśnie o zasadach tego konkursu i do kogo on jest skierowany.
1: Tak, już mówię. Czyli tak, hasło główne, tylko pomyśl, bądź sobą, nie sięgaj po nikotynę. Hasło dodatkowe, niewidzialne skutki, sam je odkryj. Czyli będziemy odkrywcami tego, co jest niewidzialne. Prace powinny pokazywać krytyczną analizę ryzyk, zdrowotne i społeczne. Zachęcamy do świadomych decyzji. Dla kogo? Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, indywidualne prace lub w zespołach, zespoły do 5 osób, szczególnie gdy robimy animacje, wideo do jednej minuty. Czyli tak, prace plastyczne, rysunki, komiksy, plakaty, multimedialne, wideo, memy, infografiki. Regulamin i zgłoszenia mamy już. Już ten konkurs trwa, czyli tylko do 24 maja, do 24 czekamy na pracę. Pracę przesyłamy na kontakt @tothefuture.pl lub też kontaktujemy się z psychologiem, pedagogiem szkolnym i tam zostawiamy pracę, podpisujemy RODO i te prace później będą ocenione przez zespół, będą nagrodzone i także będą zamieszczone na naszej platformie Stop Vape Create, gdzie właśnie zachęcamy do podejmowania tych oddolnych inicjatyw jako Szkoła Wolna od Nikotyny, ale także tutaj zachęcamy w szkołach do tego, żeby jeżeli są wolontariusze, jeżeli są osoby, które chcą być ambasadorami życia wolnego od nikotyny, to my zachęcamy, żeby się z nami łączymy, chcemy tworzyć także taką sieć ambasadorów, jeżeli są młode osoby, które chcą uzyskać certyfikat, włączyć się jako wolontariusze, mówić w swoim środowisku, także dostać 3 punkty za wolontariat w ten sposób, no to my bardzo zachęcamy do włączania się w tą inicjatywę.
2: My również jako Radio Rodzina zachęcamy do zajrzenia na stronę Fundacji To The Future i zgłębienia informacji o programie Vape Off, o konkursie. Widzę tutaj piękne plakaty, które przyniosła pani ze sobą. Niech mórz jest na nich napisane. Wrocław bez nikotyny. I myślę, że to jest możliwe. To nie jest tylko mrzonka i marzenie. I naprawdę możemy mieć takie poczucie i świadomość, że nasze szkoły mogą być bezpieczne i wolne od nikotyny. A ze mną w studiu jest Barbara Góreczna-Lewandowska, prezes Fundacji To The Future, i rozmawiałyśmy właśnie o zadaniu publicznym Vape Off i konkursie z nim związanym. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

To grupa Blenders na antenie Radia Rodzina. 8 minut pozostało do godziny 15, a o godzinie 15 na naszej antenie koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. A teraz zmieniamy troszeczkę już muzyczny kurs. Więcej pojawi się piosenek chrześcijańskich, religijnych przez te ostatnie już niecałe 10 minut.

Na zegarach już 15, my oczekujemy na transmisję Chronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach. Będzie to transmisja z Sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach, tak jak powiedziałam, ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości.

Chrystus przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Miłosierny Panie, w godzinie Twego konania przychodzimy na wzgórze Golgoty i stajemy pod Twoim krzyżem. Przywołujemy słowa świętego Pawła, mówiące o tym, że nie tylko zwyciężyłeś śmierć, ale także rzuciłeś światło na życie i nieśmiertelność. Patrząc na krzyż, uświadamiamy sobie, że życie, które przynosisz, oznacza przede wszystkim relację miłości z Bogiem. Tylko dzięki tej relacji możemy naprawdę żyć. Gdyby ktoś chciał z niej zrezygnować, zabije swe najżywotniejsze siły, zniekształci wszystkie obszary swej osobowości stworzone do miłości. Zatruje nie tylko swoje czyny i słowa, ale także najgłębsze pragnienia, myśli i uczucia. Doświadczy swoistej śmierci, która nie tyle jest utratą życia fizycznego, ale oderwaniem od życiodajnej wspólnoty z Bogiem. I właśnie tę wspólnotę, którą my powielokrotnie odrzucamy, popełniając grzechy, Ty nieustannie przywracasz nam w sakramencie pokuty i pojednania mocą swej krzyżowej męki i zmartwychwstania. Twoje zwycięstwo jest dla nas dowodem Bożego przebaczenia i zapewnieniem o łasce, którą możemy czerpać, ilekroć okaże się to potrzebne. Jest też zapowiedzią otwartego królestwa i wiecznego szczęścia z Tobą w życiu ziemskim i w domu Ojca Niebieskiego. Przez zasługi Twojej bolesnej męki prosimy. Spraw, Panie, byśmy zawsze wybierali życie w Tobie, by nie znalazł się na ziemi żaden człowiek, który mimo światła nadziei rzuconego przez Ciebie na życie i nieśmiertelność wybrałby śmierć. Niech niebo i ziemia sławi Twoje niezgłębione miłosierdzie.

0: Miłosierny Panie, tylko Ty masz receptę na prawdziwie szczęśliwe życie. Dlatego prosimy, abyś nas do Niego poprowadził. Spraw, abyśmy wszystko mieli u Boga, Jego stawiali na pierwszym miejscu w naszym życiu, zaufali Mu do końca i zawsze pełnili Jego wolę. Bo wtedy, już tu na ziemi, będziemy mogli cieszyć się posiadaniem Twego Królestwa. Daj, abyśmy nie utracili nigdy pragnienia poznawania Twego miłosierdzia, bo wtedy doświadczymy, jak bardzo jesteśmy kochani. Prowadź nas drogą prawdy, abyśmy poznając nasze grzechy, dążyli do nawrócenia, a nie poddawali się zniechęceniu czy rozpaczy. Nie dopuść, abyśmy zeszli z drogi życia w przyjaźni z Tobą z powodu upokorzeń, prześladowania czy jakiejkolwiek niesprawiedliwości, bo z Tobą zawsze zwyciężymy. Błogosław naszej Ojczyźnie i wspieraj dzieło moralnej odnowy całego narodu, by swoją przyszłość budował na fundamencie wartości chrześcijańskich. Prosimy o zdrowie dla chorych, szczęśliwą śmierć dla konających i radość nieba dla zmarłych. Oddajemy Ci wszystkie intencje złożone w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany

0: salvación. Por su dolorosa pasión.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Chwalcie Boga w Jego świątyni. Chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie. Chwalcie Go za potężne Jego czyny. Chwalcie Go za wielką Jego potęgę. Chwalcie Go dźwiękiem rogu. Chwalcie Go na harfie i cytrze. Chwalcie Go bębnem i tańcem. Chwalcie na strunach i flecie. Chwalcie Go na cymbałach brzęczących. Chwalcie Go na cymbałach brzęczących. Wszystko, co żyje, niech chwali Pana.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Minuty po godzinie 15, na termometrze we Wrocławiu 16 stopni, czyli całkiem ciepło, zachmurzenie jest jednak pełne i słońce raczej nie wyjrzy dzisiaj zza tych chmur, natomiast jest też nieduża szansa na opady we Wrocławiu. W pozostałej części Dolnego Śląska sytuacja pogodowa jest bardzo podobna, choć na zachodzie naszego kraju więcej przejaśnień, a w nadchodzących dniach będzie coraz cieplej.
2: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Niosąca Ducha, autorstwa Małgorzaty Forysiak. To unikalna publikacja łącząca literaturę faktu, teologię oraz osobiste świadectwo wiary. Autorka koncentruje się w niej na głębokiej relacji Maryi z Duchem Świętym, nawiązując bezpośrednio do symboliki ikony pneumatofory. Treść dzieła prowadzi czytelnika przez zawiłości dogmatów maryjnych i nauczanie Kościoła, podając je jednak w sposób przystępny i angażujący, niemal w stylu reportażu detektywistycznego. W publikacji znajdziemy analizę pism mistyków, takich jak Święta Brygida czy błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich, a także wyjaśnienie mało znanych faktów dotyczących m.in. trzech pięćdziesiątnic Maryi. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniakwroclaw.pl.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
5: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
6: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
2: Reklama.

Bardzo dziękuję za to niedzielne przedpołudnie i popołudnie. Życzę miłego, spokojnego dnia i takiej regeneracji, nabrania sił na rozpoczynający się już jutro nowy tydzień. Ma być słonecznie, pięknie, ciepło, cieplej niż dotychczas. I życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia już jutro. It started with a kiss.

17 maja 1971 roku przyszła na świat Verna Bennett, starsza z dwóch sióstr współtworzących brytyjską grupę Eternal.

1980 roku w konkursie piosenki Eurowizji zwyciężył przedstawiciel Irlandii Johnny Logan. Jego piosenka What's Another Year została później przebojem numer jeden w Wielkiej Brytanii. Logan 7 lat później ponownie wygrał konkurs Eurowizji.

17 maja 1953 roku urodził się Marek Biliński, jeden z najbardziej znanych polskich kompozytorów muzyki elektronicznej. Były klawiszowiec grupy Bang, od wielu lat nagrywający solo.

1942 roku urodził się Henry St. Clair Fredericks, znany jako legendarny bluesman Taj Mahal. Zwykło się mówić o nim, że wraz z B.B. Kingiem, Johnem Lee Hookerem tworzy trójcę światowego bluesa. Amerykański wokalista, gitarzysta i multiinstrumentalista zaczynał swoją karierę w latach 60. jako wykonawca muzyki folkowej. Dopiero później stał się muzykiem bluesowym z przeogromnym bagażem nagród.

17 maja 1943 roku urodził się Janosz Kubor, wokalista węgierskiego zespołu Omega. Utwór Dziewczyna o perłowych włosach był największym hitem zespołu.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne. Pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl.
3: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
4: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
1: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
5: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a Ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
2: W stawianiu diagnozy onkologicznej i rozpoczęciu leczenia liczy się czas. We właściwym zdiagnozowaniu przydatny jest dobry sprzęt. Dlatego w najbliższej audycji opowiemy o sprzęcie, który wesprze lekarzy z Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii w jeszcze skuteczniejszym leczeniu pacjentów onkologicznych.
1: Audycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej.
3: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
0: Autopromocja.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
2: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a Ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
3: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
4: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
0: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
2: W stawianiu diagnozy onkologicznej i rozpoczęciu leczenia liczy się czas. We właściwym zdiagnozowaniu przydatny jest dobry sprzęt. Dlatego w najbliższej audycji opowiemy o sprzęcie, który wesprze lekarzy z Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii w jeszcze skuteczniejszym leczeniu pacjentów onkologicznych.
1: Audycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej.
3: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
0: Autopromocja.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Dziewica, Matka, Królowa. Spotkania z Maryją w tradycji i historii. To wspólne dzieło Michaela O'Neilla, znanego jako Łowca Cudów, oraz teologa doktora Roberta Fastigiego. Publikacja ta stanowi szczegółowy przewodnik po 10 najważniejszych objawieniach maryjnych, które zostały oficjalnie uznane przez Kościół katolicki. Autorzy analizują w niej historyczne i duchowe aspekty wizji z takich miejsc jak Fatima, Lourdes, Guadalupe czy rwandyjskie Kibeho. Każdy rozdział łączy rzetelną wiedzę badawczą z przesłaniem nadziei i miłości, jakie Maryja kieruje do współczesnego świata. Publikacja wyjaśnia również znaczenie tytułów nadawanych Matce Bożej oraz ich zakorzenienie w chrześcijańskiej tradycji na przestrzeni wieków. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl.
1: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
2: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
1: To dokąd na wakacje?
2: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
1: A może dalej?
2: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
1: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne. Pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl.
4: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
0: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Odrzucone odłamki. W pewnym mieście znajduje się katedra ze wspaniałymi witrażami. Zwłaszcza jeden z nich przykuwa uwagę swym wyjątkowym pięknem i grą świateł. A oto jego dzieje. Podczas wznoszenia katedry majster i najlepsi rzemieślnicy pracowali w warsztatach umieszczonych na placu budowy. Pewnego ranka do majstra przyszedł młody obcokrajowiec z przytroczonymi do pasa narzędziami rzemieślniczymi. Mam już tylu robotników i rzeźbiarzy, ilu potrzebuję, powiedział majster i nieuprzejmie pokazał obcemu drzwi. Nie proszę o pracę jako kamieniarz, odpowiedział nieznajomy. Chciałbym tylko wykonać witraż na próbę, bez żadnych zobowiązań czy wydatków z waszej strony. Majster zgodził się i przydzielił młodzieńcowi stary, nieużywany barak obok głównego śmietnika. W ciągu następnych miesięcy nikt nie zwracał na przybysza uwagi. Milczący i bystry młodzieniec pracował w swoim prowizorycznym warsztacie. Aż nadszedł dzień, kiedy wyniósł na zewnątrz swoje tajemnicze dzieło. Był to witraż, niezwykle piękny, o świetlistych barwach, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział. Niewątpliwie najbardziej urzekający spośród wszystkich witraży katedry. Wieść o nim szybko się rozeszła, a z bliska i z daleka zaczęli przybywać ludzie, aby go podziwiać. Skąd wziąłeś te wszystkie wspaniałe kawałki szkła, tak lśniące i barwne? Pytali zaskoczeni, a zarazem poruszeni majstrowie. Znajdowałem je to tu i tam, gdzie pracowali robotnicy. Ten witraż jest zrobiony z kawałków, które inni odrzucili jako niepotrzebne, odpowiedział obcokrajowiec. Za każdym razem, kiedy czujesz się rozczarowany swoim miejscem w życiu, pomyśl o małym Leonardzie. Leonard ćwiczył z zapałem deklamowanie wiersza. Bardzo chciał wziąć udział w szkolnej akademii, ale mama obawiała się, że nie zostanie wybrany. W dniu ogłoszenia przydziału ról mama poszła po synka do szkoły. Leonard wybiegł jej na spotkanie, a jego oczy błyszczały dumy i wzruszenia. Zgadnij, mamo! Zawołał, a potem wypowiedział słowa, które dla wszystkich mogą stać się nauką. Wybrano mnie do oklasków. Wśród tego, co stworzył Bóg, nie ma odpadków. Czytała Karolina Fałat.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
0: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
2: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
3: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
4: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
5: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii i chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
5: A może dalej?
6: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
0: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
2: W stawianiu diagnozy onkologicznej i rozpoczęciu leczenia liczy się czas. We właściwym zdiagnozowaniu przydatny jest dobry sprzęt. Dlatego w najbliższej audycji opowiemy o sprzęcie, który wesprze lekarzy z Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii w jeszcze skuteczniejszym leczeniu pacjentów onkologicznych.
1: Audycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej.
3: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
2: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a Ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
3: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
4: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
5: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
5: A może dalej?
6: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
0: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Radio Rodzina Milicz 88,5 FM.
1: Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Nie ulegaj cyfrowej iluzji. Algorytmy to opium dla mas. Zamiast postów miej wspomnienia. Zamiast lajków wybierz las.

najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością.

Kiedy jeżyki chłód sierpnia zniechęci, zanim się zlecą gawrony z północy, zjadą się znowu do miasta studenci, spotkać szermierza i spojrzeć

Jesień jest świetna na spacer, na krzyki, bo opadają kolory z kasztanów. Mogę tak chodzić, nie myśląc o niczym, plan miasta zamiast mych zmartwień i planów. I tak czasami pomyślę po drodze, jak się ten świat prędko zmienia, mój Boże. Bo chociaż stał tu od kiedy przechodzę, to już nie spotka się nikt w Poltegorze.

Spotkasz tu ludzi wrośniętych w bruk grodu. Za arkadami wychodzą z ulicy. Albo krasnala, gagatka za młodu, co na więziennej do wyjścia dni liczy. I różne inne spotkania są w modzie. Na placu solnym z kwiaciarką wśród kwiecia, albo przy Szewskiej za murem w ogrodzie, albo na targach gdzieś w hali stulecia.

której się ludzi poznaje. Wieczór przystanki ogarnia, księżyc katedry dotyka. Wrocław jak wielka kawiarnia,

0: lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Niepojęcie pięknie witam w suplemencie do listy przebojów Muzyczne dary. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski. Program realizuje Marek Łuszczyński. Ale nie jesteśmy sami. Z nami artyści, którzy Państwa pozdrowią. Zaczniemy od Licy.
3: Witam wszystkich słuchaczy listy przebojów wszechczasów muzycznych darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
4: Nazywam się Darek Malejonek. Słuchacie muzycznych darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
5: Nazywam się Tomasz Budzyński. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy przebojów Muzyczne dary.
6: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy muzycznych darów.
7: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają listy przebojów muzycznych darów.
8: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy muzyczne dary. Jestem z wami.
9: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do listy przebojów muzyczne dary. Litka Pospieszalska.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska. Serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy suplementu listy przebojów Muzyczne dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie listy Muzyczne dary Salsoro.
13: Adam Krylik,
14: Jacek Wąsowski, zespół Chillimy. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy suplementu.
15: Cześć, mój niech Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu listy przebojów Muzyczne dary. Trzymajcie się, pozdro.
16: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
17: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do listy Muzyczne dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
18: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne dary.
19: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy listy przebojów Muzyczne dary i suplementu tejże listy.
20: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu do listy przebojów Muzyczne dary.
21: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
2: Tak, tak, skoro Natalia Sołtysek z Let Him Run zapraszam do słuchania, to warto posłuchać. Zaczynamy od Darka Malejonka, ale zanim zaśpiewa nowy plan, to chcę Państwu powiedzieć i zaanonsować obecność Anne-Marie dzisiaj z najnowszą płytą Droga. Będzie się działo, także warto pozostać, może jeszcze kogoś zaprosić. U nas jedna z premier tej płyty, najnowszej płyty Anne-Marie. Będzie pięknie. Będzie też Anne-Marie z nami, więc myślę, że tym bardziej warto. Na chwilę zaglądnie Krzysio Antkowiak, też zaśpiewa. Także bardzo bogato dziś w suplemencie. Zaczynamy od nowego planu, który przyniósł na ziemię Jezus Chrystus. To przebaczenie. Maleo.

0: Maleo, nowy plan. To plan, który przyniósł na ziemię Jezus Chrystus. Przebaczenie. Przebacz sobie, przebacz innym. Poproś o przebaczenie Chrystusa w spowiedzi, a zobaczysz świat zupełnie nowymi oczami. To nowy plan. Maleo na ten temat. Zapowiadałem, że na chwilę zajrzy Krzysztof Wątkowiak. Dokonywał pewnych, mówiąc kolokwialnie, rozkmin dotyczących modlitwy Zdrowaś Maryjo. Jaki klucz znalazłeś, Krzysztofie, w tej modlitwie?
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zobacz, to jest w ogóle klucz do tego, jak mamy żyć w tych słowach. Co jest najważniejsze dla nas? Tu i teraz i godzina śmierci. Módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Czyli tak, nie cofaj się, nie patrz wstecz, bo to, co było już jakby, jesteś tu i teraz. To teraz możesz tego dotknąć, teraz możesz zrobić coś pięknego, teraz możesz po prostu wszystko zrobić ze swoim życiem. W tym momencie, nie wczoraj, nie przedwczoraj. Czyli to są dwa najważniejsze momenty, to jest nasze życie teraz i godzina śmierci. Ale rzadko sobie kiedy to uświadamiamy, wiesz. I też nie planuj. Plany to jest w ogóle, to wiecie, ktoś kiedyś powiedział takie mądre zdanie, w tej chwili jestem zbyt zmęczony, żeby je powtórzyć. Ale że po prostu plany to jest coś, co bardzo śmieszy generalnie górę i w ogóle nasze plany. To w ogóle, to my sobie możemy planować, ale tak naprawdę no, jesteś tu i teraz. Jutro może nas nie być, tak, z różnych powodów. Dzisiaj jesteśmy, w tym momencie jesteśmy i ten moment jest najistotniejszy i godzina śmierci jest najistotniejsza, a nie to, co będzie za rok, za dwa, za pięć. I jakby w Zdrowaś Maryjo jest ten klucz po prostu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W sumie tak, to są ważne rzeczy na pewno. Jakby zacząłem inaczej myśleć w ogóle o tej modlitwie przez to. Zacząłem widzieć szerszy kontekst tego, tak? Czym jest tu i teraz dla mnie? I że za dużo czasu poświęcam na rozkminianie rzeczy, które mnie męczą z przeszłości i za dużo czasu myślę o rozkminianiu rzeczy, które mnie czekają, zamiast żyć tu i teraz. I tyle.
0: Myślę, że bardzo ważne refleksje, zwłaszcza na maj, kiedy tym częściej posługujemy się modlitwą różańcową i wypowiadamy Zdrowaś Maryjo. Dziękujemy Krzysztofowi Antkowiakowi za podzielenie się tą refleksją. Warto skorzystać. A zatem obecność, tu i teraz obecność. Zaśpiewa Krzysztof Antkowiak. Ten utwór wygrywał na liście przebojów Muzyczne Dary. Oczywiście słowa ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Słuchamy, a za chwilę z nami będzie Anne-Marie z najnowszą płytą Droga.

oczy, siwy kosmyk padł. Wtuliła się w płód ściany, cała drżąc.

Ależ niesamowity utwór. Obecność. Krzysztof Wątkowiak do słów księdza Piotra Pawlukiewicza. Tak, pozwól mu zwyciężyć śmierć w sobie. Czyli pójdź do spowiedzi, oddaj mu swoje serce, zabrudzone grzechy.

0: gdzie przygotowujesz się w swoim stanie wnętrza, stanie, który prowadzi cię do tej, a nie innej powinności w narodzie, w którym jesteś, przyjmij go. A on zwycięży śmierć w tobie i pozwoli zmartwychwstać tobie innym za twoim pośrednictwem. Przyjmij go. Piękny ten utwór Obecność, prawda? Krzysztof Antkowiak. Ale jest z nami zapowiadana Anne-Marie i od razu pytam, czy ta płyta Anne-Marie jest dla ciebie wyjątkowa? Dlaczego nosi tytuł Droga? I czy data premiery, zaplanowana na 3 maja, ma dla ciebie szczególne znaczenie? Wszak to uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Cześć Anne-Marie.
1: Cześć, tutaj Anne-Marie.
2: Tak, myślę, że na pewno. Płyta, która jest dla mnie wyjątkowa, ponieważ jest to pierwszy w pełni polskojęzyczny projekt i również jest też w wydaniu fizycznym.
1: Album się nazywa Droga, jest o drodze duchowej i bardzo, bardzo się cieszę na ten dzień.

Staram się pisać o swojej muzyce bardzo autentycznie i zawsze moje utwory traktuję jako modlitwę, a nasze życie duchowe jest pewną drogą. Więc wszystkie te utwory są dla mnie wymiarem pewnego jakiegoś momentu w życiu człowieka, z którym właśnie, przez który przechodzi, z którym może się zmaga. Dlatego postanowiłam to nazwać droga, bo idziemy przez to życie, ale tym celem jest niebo. I to życie zawsze będzie drogą do nieba. Tak, tak. Jest to dla mnie ważne, żeby kiedy wypuszczam jakiś numer, oczywiście nie zawsze tak jest, ale staram się, żeby było to częste, czy jakiś większy projekt typu album, żeby ta data też miała znaczenie. Tak myślałam właśnie, kiedy mogę wydać ten album i 3 maja wydał się bardzo dobrą datą, bo Maria się może tym opiekować wszystkim. Tak. Myślę, że zdecydowanie. Maria przemieniła moje serce, moje życie i bardzo, bardzo zbliżyła mnie do Jezusa. Płat.

Tak naprawdę każdy utwór pisałam gdzieś na innym etapie. Każdy ten etap był dla mnie bardzo ważny, nie? Więc nie mam takiego utworu, który jest absolutnie jeden, jedyny mój ulubiony. Myślę, że mam utwory, które może były gdzieś bardzo przełomowe dla mnie, dla mojej twórczości. Myślę, że na pewno Ty mówisz, że mnie kochasz, jest dla mnie bardzo ważny, bo trochę się też łączy z tym, o czym często mówię na jakichś konferencjach czy świadectwach. Jest to utwór jeszcze, no właśnie, wychodzi razem z premierą albumu, więc pozostawiam troszkę tajemnicy. Myślę, że też na pewno Przytul mnie było takim przełomem dla mnie w twórczości, po prostu żeby mówić o autentycznej drodze właśnie do Chrystusa. Tak te dwa utwory mi przyszły na myśl.

0: Ten utwór zawitał na liście przebojów muzycznych Dary, Przytul mnie z płyty Droga. No i Droga Anne-Marie, ta u nas premiera płyty Droga, odbyła się na uszach i duszach słuchaczy, którzy słyszą nas przez Radio Jasna Góra. Tutaj powstaje lista i suplement do listy przebojów muzycznych Dary. Radio Niepokalanów, Radio Via Rzeszów, Radio Rodzina Wrocław, Radio Bobola w Londynie, Radio Chrystusa Króla w Liverpool. No i oczywiście wszystkich tych, którzy słuchają nas przez internet w systemie DAB+. Myślę, że w tych okolicznościach warto byś pozdrowiła naszych słuchaczy. Poproszę cię o to. A jeszcze naszych słuchaczy poproszę, gdyby chcieli wyrazić swoje opinie, komentarze właśnie w komentarzach na fanpage'u Muzyczne Dary, to serdecznie zapraszam, łamy naszego fanpage'a są dla Państwa otwarte. A zatem, Anne-Marie, czy mogę Cię prosić o pozdrowienie naszych radiosłuchaczy, no i Twoich?
1: Tak, bardzo chętnie pozdrowię radiosłuchaczy. Zrobię to w oficjalny sposób. Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy przebojów Muzyczne Dary. Chciałam wam powiedzieć, że wystarczy tylko kochać i modlić się. Zacznij kochać w domu, a naprawdę odkryjesz, kim jest Bóg. Z Bogiem.
0: Z Bogiem, Anne-Marie. Bardzo dziękujemy za wizytę, za płytę, Droga. Zaśpiewaj jeszcze utwór na koniec, który znany jest z listy przebojów muzycznych Dary. Był kiedyś grany i wygrywał na liście, a utwór nosi tytuł Daj mi serce swe. Zapraszam, zaśpiewaj.

Ależ pięknie. No i od Państwa bardzo dużo korespondencji. Pani Delfina pisze, dużo dobra, dużo pozdrowień dla wszystkich słuchających, w cudzysłowie, a jednocześnie też i dosłownie produkujących i wykonawców Bożej Listy. Dziękuję, że jesteście. Dziękujemy Pani Delfino za korespondencję i dziękujemy, że Pani jest. Pan Michał pisze, pozdrawiam wszystkich, super gościa w suplemencie. Pozdrawiamy Panie Michale. Pani Małgorzata pisze, droga to tak wiele mówi, którędy idę i z kim, przez duże K oczywiście. Przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu działa Radio Droga, którego celem jest łączenie się na modlitwie, a także transmisja mszy świętych podczas niektórych uroczystości czy rekolekcji, głównie dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nich osobiście. Szczególne pozdrowienia dla Ann-Marii. Pan Artur Brunon. Przytul mnie to najbardziej poruszający utwór ostatnio dla mnie. Pozdrawiam autorkę i pozdrawiam też oczywiście redakcję i słuchaczy. Pozdrawiamy panie Arturze. Pan Dariusz z Oceanu pisze do nas. Super gość w suplemencie. Pozdrawiamy Ann-Marie z modlitwą pokój dobro. Dariusz Puka z Toronto. Serdecznie pozdrawiamy panie Dariuszu. Nieodmiennie proszę pozdrowić grupę ProLife Kolbe od nas. Proszę się kłaniać wszystkim i każdemu z osobna. Dziękujemy też za wspaniałą od Pana tutaj korespondencję, gdzie umieścił Pan świadectwo, że Wasza modlitwa zawróciła z drogi kogoś, kto szedł w bardzo złą stronę, chciał odebrać życie swojemu dziecku. A w momencie, kiedy spotkał Was, modlących się na różańcu, zawróciła mama. Mówiąc głośno, bo tak Pan pisał, tego mi było trzeba, modlitwy. I w ten sposób zostało uratowane dziecko, ona i ci, którzy mogliby się dopuścić tych strasznych grzechów, tego strasznego grzechu. Więc bardzo dziękujemy za to świadectwo, panie Dariuszu. Proszę pozdrowić jeszcze raz, bo to za waszą sprawą, grupę ProLife Kolbe. No i oczywiście pozdrawiamy wszystkie formacje ProLife w kraju i za granicą. Przeserdecznie was pozdrawiamy. I jeszcze pisze do nas Oaza Chorych i Niepełnosprawnych, zapraszając na rekolekcję do Lichenia Starego, na Dzień Warsztatów dla wolontariuszy. Dziękujemy, serdecznie zapraszamy. Na fanpage'u znajdą Państwo zaproszenie, które umieściła Oaza Chorych i Niepełnosprawnych. Bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiamy. Dziękujemy za tak Waszą piękną, częstą, wspaniałą, dla nas ubogacającą u nas bardzo obecność. A z nami pani Basia, Urszula, Delfina, Małgorzata, Aleksandra, Armin, Michał, Artur, Brunon, Małgorzata II, Dariusz, Alina BC. Serdecznie, serdecznie pozdrawiamy ich wszystkich i każdego z osobna. Było sporo o miłości, to teraz Gabi Gąsior zaśpiewa za słowami kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego, błogosławionego. Czas to miłość.

Tak, to tykanie zegara jest tutaj też bardzo wymowne, bo czas to miłość. Gabi Gąsior, myślę, że fantastycznie. Pozdrawiamy małżeństwo Wojciecha i Gabrieli Gąsiorów tam na Śląsku i tam, gdzie jesteście, i całą waszą piękną rodzinę. Bardzo nam się podoba ten utwór. Myślę, że państwu również. Dajcie znać na fanpage'u, jakby wam się chciało. Jest taki utwór, który na liście przewojów Muzyczne Dary najczęściej nie grany jest w całości z racji jego rozmiaru czasowego. To 6 minut i 18 sekund. Ale dużo się dzieje w tym utworze. W pierwszej części zachęta do modlitwy. Różaniec bez granic. Po to, by modlić się o pokój, bo cała płyta nosi tytuł Wojna i pokój i jest zaproszeniem do modlitwy o pokój. Armia Pokoju, Tomek Budzyński ze swoim synem Stanisławem, który tutaj już komponuje na tej płycie. Genialna jest ta płyta, bardzo ładnie zagrana. Oczywiście z tymi instrumentami, do których nas przyzwyczaił ten zespół, waltornia, etc., etc. No właśnie w drugiej części te instrumentalne nuty się pojawią, myślę, że bardzo piękne i dlatego też zapraszam państwa do posłuchania tego utworu, który jest zachętą do modlitwy o pokój. Módlmy się o pokój z całego, ze wszystkich sił, z całego serca. Słuchamy zatem Armia Pokoju.

skąd przychodzi i dokąd podąża. Skąd przychodzi i dokąd podąża. Skąd przychodzi i dokąd.

starym, dobrym stylu, ależ genialnie. Szkoda, że nie możemy zagrać na liście w całości, ale mamy suplement do tego, aby Państwo mogli usłyszeć takie utwory jak ten od początku do końca. Serdecznie pozdrawiam panią Aleksandrę, jej męża Armina. Czas to miłość, pisze pani Aleksandra. Tak, oczywiście. W 100%. Pamiętajmy, że to pochodzi od błogosławionego kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego. Czas to miłość. No i czasomyśl. Genialnie, panie redaktorze, udało się wymyślić to chwilę temu. Może powrócimy do tej czasomyśli, żeby ją rozjaśnić, ale to przy innej okazji. Pozdrawiam pięknie, dziękuję za ten wpis. No i bardzo dziękujemy Agacie Białeckiej-Nowak za radykalną pomoc w zebraniu tego materiału do wywiadu. Pomoc w wywiadzie z Anne-Marie. Pozdrawiamy pięknie i gramy jeszcze Antybabylon System, Ucho Igielne. Tylko dla mnie łamałeś chleb. Znajdźcie Państwo sobie w Ewangelii, a tak już precyzyjnie, bo w Ewangelii oczywiście mamy Ewangelii Jana 6 na temat Eucharystii. To najpiękniejszy tekst Eucharystii, myślę, w Ewangelii. No wszystkie są piękne, ale ten akurat do osoby, która mówi, najbardziej przemawia. Myślę, że do wielu. Nie jestem tu wyjątkiem, absolutnie. Natomiast zajrzyjcie sobie do Apokalipsy w 2 rozdziale, w 17 wersecie i zobaczcie, o czym tu mowa. I tylko dla mnie łamałeś chleb. Ucho Igielne, Antybabylon System. Jeszcze specjalnie dla Państwa.

Suplement do listy przebojów muzycznych Dary zakończył swój bieg. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski, dziękuję za uwagę. I Marek Łuszczyński, który program realizował. Zapraszam za tydzień.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam serdecznie, Piotr Kupicha, zespół FIL. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Rodzina.
3: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
4: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.